106,6 Goroleci, 103 i 8 Polkowyci. LMFM to twoje radio.

tysięcy miłości, niedojrzałe grona, wzięte na stół Allaha, tu perełki wschodu, z morza uciech, szczęścia, rywala za młodu, truna, konche wieczności, do mrocznego łona, skryła je niepamięci i czasu zasłona. Nad nimi turban zimny błyszczy wśród ogrodu, jak buńczuk wojska cieniów i ledwo u spodu zostały dłonią giaure wyryte imiona.

Róże edeńskie, uczystości stoku, odkwitnęły dni wasze pod wstydu liściami. Na wieki zatajone niewiernemu oku, teraz grób wasz spojrzenie cudzoziemca plami. Pozwalam mu, darujesz o wielki proroku. On jeden z cudzoziemców oglądał ze łzami.

106 i 6 gorleci, 103 i 8 polkołyci, lemkiuski hołos w twoich chorze. Lem FM.

wszystkich ludzi, którzy mieszkają w Beskidzie Niskim, a szczególnie Łemków, których spotkałem na swoich drogach reporterskich właśnie w wielu miejscowościach, a szczególnie w Bielance, w Gładyszowie, w Puściu Gorlickim, zwanym dawniej Ruskim. Pozdrawiam serdecznie, a szczególnie pozdrawiam słuchaczy radia LEM FM. Krzysztof Krzyżanowski.

czterech lat tyżnia portalu LemFM. Ciężko, że ty na czużyni? Autor komentarza Natalia Małecka-Nowak. Obiecała jem, że na pyszu owatri na kotri byłam. Dawniejsze trzeba by odraz było precyzułaty, ale na kotri, w horach, na czużyni, cydę. Dawno to były czasy, jak pisał Kuziak. Kiedy o mene idę, to mogła jem byty lem na lemkiuski łatri na czużyni Michałowi, kotru organizuje Stowarzyszenia Lemkiu. Zaraz, już czuję, jak zuleci jahajły w gorlyciach, pokrykując, że cyganiu, że preciny na watri wżdyny jem była. Ale po pierwsze, watra wżdyny już dawno stratyła prymety lemkiuskoj, choć z nazwą iszcze pribujut oczy bydlety, a po drugie, była jem hyny z inczej przyczyny. Piszłam, załatwiłam, wyszłam. Ciwist zabrała mi mniejsze jak dwie hodyny i ne mało nie kosztuwała. I neby się dujuchę o groszach za bilet wstupu. Choć mogło wyhladaty, jakbym mała ocelejowe nerwy, to wertała jem roztriasena i poruszena, ale z czystą sowistią. Lyszmy już to, chodmy do Michałowa. Zaczudłała jem się toho roka. Zaskoczyło nia, że się mi podobało. Rokamy, kole dumałam sobie, że treba i ty na zachód, odraz się mi nechtiło. Toho trudu rychtuwania, dołchoj drogi na koniec Polszczy, pleskatych krajewidiów, smutnoj, zanedbanoj, ale przy tym prebart ciekawoj niemieckiej architektury. Toho porochu siadel, poczucia marazmu. Teper było inaksze. Małam wrażenia, że Michałiu nia toho roka manyt. Zaczęło się na dołchy tyżni peret. Początkowo kusne śmiło, incydentalni, ale wydno było, że budę mało prodążenia i budę spijny. Pak się rozwinuło i bałyło ta angażowało nelem mene. Desiatkę, sotkę, aż i tysiące interakcji na materiały zrychtowane do wypromowania łatry w socjalnych mediach. Różnorodne posty, rolkę, filmiki, relacje, ankiety, a charakterom przytem nostalgiczny, historyczny, zabawny, informacyjny, słowom wszelejaki. Czuty było świeżist, lechkist i młody duch. Wyszło bardzo śpiszni. Nie budu znała wyminety z mena i nazwiska ciłu ekipu od marketingu, ale najbude dobry zaznaczone, że to średnia wieku jej členił nie była pełnowekrza jak 25 rokiu. Grupie szefowała Natalia Pelak, już dobry znana w naszym środowisku, specjalistka od PR-u i promocji. Sama podija się skończyła, ale profil watry żyje dalej i aktywizuje, wyrablat grunt na buduczy i rik. Piatnycia wede się w sene spiszni. Spekota na watrianym poli perełamułana była wolianą zawisą, o którą zadbale organizatory. Fakt. Nie ma szczęścia do pochody Michałiu podczas watry. Jak nie pekelna choriaczka, to zlewa pokistkę albo jedno i drugie. Może wynuła te atmosferyczne usłowia, że to w piatnyciu było kameralni, a może się zadumaty cyprosto toho nie zaakceptuaty i da jak inaksze opracowaty formułu ciłej podii. To sprawdy. Może żałaty toty, których odstraszyły temperatura, doszcz, cy nie znam szto, inne pryszle w piatniciu. Program był peredumany i bardzo ciekawy. Równolegle odijało się wecericzy. W szatri besit dyskutowali o suczasnym hołosi młodego pokolenia. Z Daryją Kuziak i Oksaną Terefenko-Horoszczak besidował Aleks Macelan. Knyżku o Talerhofi promował Damian Nowak, a spowidał ho Seweryan Kosowski. Wanio Rubycz moderował besidu z Jurią Staryńskim, który opowiadał o wyseliniach z perspektywy bezpośrednich żertw, autoriów wspominowych listów, peczatanych oryginalnie w gazetii Karpacka Ruś. W tym samym że czasie prochodyli warsztaty Warinia z Anną Kajfasz, a o pczołach opowiadał młody pasicznik Andrii Prybyło. Na hołowni sceni zaprezentował się szor ansambliu Köczera, Lasti Łoczka, Zoria, Hudacy, Rekarpaty, a Werbung i Burian z przyczyny doszczu. Z hołownej sceny perenesli się pit szatrobesit i akustycznie zahrali dla najtwardszej publiky. Ci u konferencjerku z lechkistiu, charyzmą i profesjonalizmem była Anna Rewak. Toho dnia tiż, zgodnie z tradycją, choć były proby perenesienia tej czasty na sobotu, odbyło się rozpalenie watry, oficyjny początek i wróczenia nagrody Nikefora, którą tym razem uhonorowano Stefaniu Trochanowsku, wydatną poetesu i niezłomną żenu, która na swoich barkach nesła organizacyjne jarmo lemkowyny. W imię jakoho to ansamblu poświatyła rodynne, twórcze i indywidualne życia. Wielka żertwenienist i wpertist, o której mało kto już pamiętat. Mryje się mi posłuchate o tamtych czasach i tamtych dianiach z jej żinoczej perspektywy. Myłą niespodziwanką była gramota dla nas, bursy i LMFM, z nachody jubileju 35 litia reaktywacji i 15 litia osnowania radyja.
Doteper nie znam, kto o tym podumał, ale cinnym je, że dostereżeno nasz trud, nym sme się rozwiązali albo zaperestali diaty. Doteper czuju hirki smak na horody Nikyfora, posmertno priznanoj błażanej pamiaty Bohdanowy Gambalowy, kotru jem odberała. Tohoriczną juwilejną gramotu tiż zawesli sme na jeho hryb. Szczęścią pred nami kto se był, śwityło się. W poprzednich rokach ryżni z tym bywało. Wsekoli idemy na zachód, zazeramy do naszego przyjaciela. Żałujemy, że nie spoczyła w czarni. No do slez by chyba była jednak koszelka, która rozyszła się na watrianym kramie LMFM jak pierwsza. I to była czerchowa rycz, która wkazała się ostopliną. Byliśmy przekonani, że za sesu koszelku się na nas obraziat, tak jak obruszył się nie jeden za radiowy dżingiel Lemky wyszle ze stajni. A tu proszę, koszelka z napisem Ciężko żyty na czużyni, tak, z tym pryżmulinią oka na kińcy, rozyszła się w ciłym nakładzie pierwszego dnia. Zachidniaki wykazali się dystansą do siebie i poczuciem humoru. Po kilku rokach oswoili miejsce wyhnania. Czy można maty za to do nich pretensyju, robyty im wychłarkę, że nie wernuli, robyty gradacyju na lepszych i hirszych, nie wydać się mi, żeby kto niebud, znajuczy naszą historię, mał moralne prawo to ociniaty. I w tymże kontekście merskie są słowa odozwy delegatiu na 12. zjazd objednania Lemkiu, cytuania. Jesteśmy wdzięczni przodkom za nasze miejsce na ziemi Łemkowszczyzny, nie zamieniliśmy go na wygnańcze ziemie zachodnie. Cychyn na czużyni, nie możesz budułaty swojej dostomyny nosty, cy pamiat o weseliniu musi znaczyty neperestanne poczucia tymczasowosty, cy w kińcy, trecie, czwarte i dalsze pokolenia nie mają prawa pribułaty się za korenety. Czym dłuższe było im w Michałowi, tym męższe to tyś widania zdawali się retoryczne. Przyznaję, nie bez zaskoczenia przed samą sobą, w Michałowi może się podabaty. Kameny z typuty, chyży rozszmareny sered lisa, tyszyna, spokój, zelin. Kole desymerze szestą asymom w sobotu rano prochadzałam się biczną doriszką, sące nieśmiło perebijało się przez uchuszczałynu dereł, jaki sej ptach. Bażant, na kto ude znał, projatliwi dersia na ciły lis, potik myło czerczał, medze liściom łyskale cyrkowne bani, nie mogłam ujryty, że jem na proklatym zachodzie. Pomały budyło się i watriane pole, trymtili kolorowe basamunki, rozkładali się czerchowe stoiska, na kipkach sołomych to se już wreszty kuwał. Sesu Arkadiu nie zachwijała ani południowa buria. Wszystko piszło zgodnie z programem pod czutliwym okom reżyserki tohorycznej watry Oksany Terefenko-Horoszczak. Na scenie wkazali się dityniacze ansambli. Okrem toho dla Lemczat były zrychtowane okreme atrakcji. Zahrała kapela Samopołudne, premierowo grupa Rajte, a show zrobił Wodohraj, jaki zaprosił do spilnego występu plejadu artystów naszej sceny z nachody praznowania 50-licia działalności. Były sportowe konkursy, bycia rekordu hulania po triasanoj i chmaro pozarania. Kto zna, może z tej sympatycznej akcji ekspresowych randok, jak raz wyniknę takie łesila. W szatri Besid było hołosno i pryludno od skorocho popołudnia. Do pisania matury z lemkiuskoho języka zaohaczali toty, kotry totu maturu pisali. Toma Bolech, Seweryan Kosowski, Anna Szmajda nie masz, Dańko Woźniak, moderował Andrzej Pecuch. Pak o nowych tekstach, tłumaczeniach i wczyniu lemkiuskoho języka online besidowała z Oksaną Hraban-Lichtańską, moderatorka Olha Staryńska. Promocja kontekstualnego słownika lemkiuskiego języka proszła w tymże bloku. Opowiadali o nim dr Marta Watral, dr habilitowany inżynier Paweł Małecki, Seweryan Kosowski, autorka tego tekstu i z doskoku z przyczyny obowiązku prysutności na scenie nasza wczena, pod redakcją której wkazała się sesa publikacja, dr habilitowana Olena Dućwajfer. Profesorka musiła się kus na gimnastykułaty, żeby byty jednoczasno przy scenie, przy torżestwennym odczytaniu listu od ministry kultury i nacjonalnej spadkowiny Marty Cieńkowskiej z informacją o wpisie na dyrżawny spisok niematerialnej kultury lemkiuskiego języka jak nositela tradycji, pamiaty i dostomenności Lemkiu. O doteperiszym doświadczeniu i nowym pizrzyniu, jak o dialogu pokolnień w Stowarzyszeniu Lemkiu, opowiadali jego členy Andrzej Kopcza, Olena Dućwajfer, Jowen Habura, Bohdan Kopcza i Seweryan Kosowski. Besidu moderował Adam Horoszczak. Szczyro i z życzliwością żałam Stowarzyszeniu, żeby dozriło i z wyrozumieniu pryniale aktywnist hurmy młodych, które zaangażowali się w organizację tohorycznej watry.
Будьте для них опертьом, порадом, дайте своє ноу-хау, бо мати велику практику і знання. Не мусите ще уж перемучати, мати нових, котрих хочуть робити, не змарнуйте того. А тим молодим повім, щоб при своїм заразливим і сердечним ентузіазмі не стратили покори і ретельності, щоб мали одвагу і потребу користати з авторитету тих, котрі зуби жили в борбі о наше. Не вернувам в гори з якимсь об'явлінням чи захоплінням чужином. То не так. То слово описує історичну правду. Вигнання, насильне одорвання від дому, світ, до котрого наші не йшли добровільні. Але це по 80 роках має бити кайданами, котрі будемо закладати на руки дітям і внукам? Не маємо права висідувати такому, де має ся чути дома, а не міряти лемківськости кілометрами від Ждини, Більцарели чи Бортного. Не маємо права відбирати достоменності тим, котрі вродилися в Лігниці, Лубіні, Михайлові чи Вроцлаві, а котрі далі хочуть висідувати по лемківськи, писати, балитися, сварити і розпалати свої ватри. Може, якраз ото йде в тим нашим вічним ношенню огня. Не ото то, щоб його за всяку ціну тримати в тим самим місці і в тій самій формі, лем, щоб його не загасити. Понеділок, 17 серпня 2026 року. Староста Байровець бесідував у Брюсселі о стратегії «Право зістати». Автор вісти Петро Медвід. Ініціатива «Малих сел» ідинала в Брюсселі о рихтуванні європейської стратегії під назвою «Право зістати», котра має реагувати на вилуднювання сел і відход молодих людей із менших сел. Інформувала о тім агентура ТСР. На стрічі із представителями Європейського комітету регіонів репрезентував мали самосправи на Словакії староста русинського села Байрівчі Сабіновського окресу Михайло Секерак, основатель і підпредседа ініціативи «Малих сел» ІМС, член округлого стола Русинів Словакії. Як Секерак інформував агентуру, делегація представила проєкт Міністерства інвестицій, регіонального розвитку і інформатизації Словацької Республіки під назвою «Оживме мали села». Стратегію «Право зістати» представила Європейська Унія в місяці май 2026 року. До кінця року має Європейська комісія пририхтувати її фінальну версію і виділити європейські гроші на її реалізацію. Цілом є створити условия, щоб люди, головно молоді, не мусили з причини роботи, а якісного живота одійти із сільських регіонів. Стратегія реагує на демографічні зміни в Європейській Унії. Подля прогноз має до 2050 року число жителів сільських регіонів знижитися о майже 8%. Цитування. Просто powiedziano, Europejska Unia bude finansowo podtrzymywać projekty, które będą znaczyć to, że młode ludzie będą godni zostać doma, żeby mogli osnować sobie żywność, firmy, budować domy, wertać do rodnych seł. Tak, żeby się to żywot pronych stał i w mniejszych sełach, zabytych dolinach, dobrym żywotom, powiedział Sekerak. Jak dalsze powiedział starosta Bajrowec, europejskie partnery prezentowany projekt Ożyłmy małe seła przyjęli pozytywno. Jednoczasno podkreślił, że podpora seła by nie mała być tylko socjalnym krokom, ale i instrumentem na ożywienie regionalnej ekonomiki. Pokla ludy lyszać się albo wernut do swoich regionów i budut w nich robić biznes, czas zarobiony financji podla niego zistane w tym regionie. Sekerak dochodobo zwertat uwagę na złe finansowania samospraw na Słowakii, które je podla niego teper nastawione tak, że prohubluje regionalne rozdziły. Przykład by sobie podla starosty Bajrowec mogła brać Słowakia i z Czeskiej Republiki, Austrii albo Danii. Inicjatywa małych seł je krytyczna i kurychtowanym zmianom w obłasty złuczowania samospraw na Słowakii. Sekerak zwrócił uwagę, że małe seła, a do wielkiej miry są takie i rusyńskie seła na Słowakii, by mali być do rychtowania reformy priamo zauczeny. Dalszych ponad 800 tysięcy eur do polsko-słowackiego prygranycza czeres Interreg. Autor wisty Petro Medwid. Na rozwytok polsko-słowackiego prygranycza idę dalszych wece jak 800 tysięcy eur i z fondu małych projektów programu Interreg. Jak informowała choworkynia Przeszywskiego Samosprawnego Kraju PSK Dasza Jeleniowa, partnery schosnują finansji na obszcze inicjatywy w obłasce oświty, sportu, kultury i turystycznego ruchu. Pomocy się maje i ukrypliniu współpracy, bezpieki i wzajemnych związków na terytorii. Realizovati się bude do jedna 16 nowych czeresgranicznych projektów, wkluczno zamierił PSK.
Komitet pro małe projekty Fondu Małych Projektów Programu Interreg Poczta Słowacja 2021-2027 na swoim zasiedaniu 13 augusta 2026 roku schwalił 16 nowych projektów i schwalona finanszna podpora przedstawuje sumę 808 tysięcy euro. Cytuania. Fond Małych Projektów wskazuje, że spajaniem sił i z naszymi polskimi sąsiadami znamy stworzyć daszto, co służy ludziom w obydwóch krajach. Przy tym nie idę o inwestycji do drachowej czy bicyklowej infrastruktury, ale i o obszcie aktywności w kulturze, oświcie, sporcie czy turystycznym rosi. Jak raz to te projekty tworzą prostor prostriczenia ludzi, czerjania skuszanosti i budowania odnosen, które sąd pro rozwytok przygranicza ważnyma. Powił preceda PSK Milan Majerski. Do realizacji aktywności załączy się do jedna 34 partnerów z Słowakii i Polski, wspomniane mecholem Dakotry i schwalonych projektów. Krajska Biblioteka Pawła Orsaga Hwiezdosława w Przeszowi w jedną z wojewódzką i miejską publiczną biblioteką Uriaszowi ma schwalony projekt pod nazwą Budemy żywe biblioteki. Dotyka tradycji Karpat to projekt, który będzie realizowany Krajski Muzej w Przeszowi w jedno z okrużnym muzeum w Riaszowi. Miasto Jasło w jedno z miastem Bardyją, a regionalnym muzeum w Jaśli realizują to w dzięki podpory z programu Interreg projekt pod nazwą Turystyka bez ranec Jasło i Bardyją. Rusyńskie Seło Becheriu w jedno z sojuzom gmin Basenu Wisłoky ma schwalony projekt pod nazwą Czerezraniczna polsko-słowacka współpraca na wyższej urowni, druga etapa. Seło Chmiści je dalszym schwalonym projektom. Stoi za nim Fundacja Ruskiego Klubu 1923 i Spieszoła w jedno z Regionalnym Centrum Kultur Przygranicza z Polski, a bezprofitową organizacją Združenia pro Rozwytok Regionu i Słowakii. Przypominamy, że z Fundacją Ruskiego Klubu 1923 rusyńska organizacja Ruski Klub 1923 dołgi roky wede sudny spor o to, kto je własnikom Ruskiego Domu w Przeszowie. Witorok, 18 sierpnia augusta 2026 roku. Katedralny Sobor i Episkopski Pałac w Przeszowie poczynają renowowaty. Autor listy Piotr Medwid. Grekokatolickie archiepiskopstwo w Przeszowie poczyna wielką renowację katedralnego soboru św. Jana Chrzciciela i episkopskiego pałaca. U witorok 18 augusta 2026 roku o tym informował Informaczny Centr Przeszowskiej Archieparchii. Obnowienie narodnych kulturnych pamiątek w sumie majże 1,5 miliona euro przedstawuje jedną z najwyznaczniejszych inwestycji do ochrony historycznej didowizny w Przeszowie za ostatnie roky. Projekt pod nazwą Obnowienie, modernizacja i sprystupnienia katedralnego chramu św. Jana Chrzciciela i episkopskiego pałaca w Przeszowie pro rozwytok kulturno-turystycznego ruchu ma rozrachunek 1 474 564 euro i jego realizacja jest naplanowana na period 24 miesięcy. Cytuję. Po więcej jak dwóch rokach rychtuwań, fachowych badań, projektowania i administratywnych procesów na koniec dostajemy się do fazy wydymy obnowy tych wyznacznych historycznych obiektów. To ważny krok ku zachowaniu kulturnej i duchownej didowizny, a jednocześnie ku podniesieniu atraktywności Przeszowa pro nawszczywników domaśnych i zo zagranicza. Powił projektowy menadżer projektu Metrofornej Protojerej Daniel Dzurowczyn. Głównym celem projektu jest zachowaty, obnowyty i sprystupnyty dwie wyznaczne kulturne pamiątki, które należą ku dominantom historycznego centra Przeszowa. Jak informowała archieparchia, renowacja zamierza się na odstronienia dochodowych technicznych problem, wkluczno zatikania i wohnucia murywa, oprawy ścin, fasad, obłakiu, jak i modernizacji elektroinstalacji, odwłóczenia i dalszych technicznych system. Katedralny Sobór św. Jana Chrzciciela należy do najstarszy i najcinniejszy sakralne budowy w Przeszowie. Jego historia sięga aż do XIV stulecia. Kole na tym miejscu stojała gotyczna kapliczka, która służyła miejskiemu szpitalu. Chram przeszedł wece przebudowany, przy czym dzisiejszą barokową podobę zdobył u połowyni XIV stulecia. Pośrednia wielka renowacja ciłego kompleksu soboru i pałaca prochodziła w rokach 1994-1995. Projekt jest współfinansowany z Europejskiego Fundu Regionalnego Rozwytku w ramach wyzwy na inwestycje do kultury, przyrodnej dydowizny i turystycznego ruchu. W czertyżnym upamiętnili Jeromonacha Jakowa Mazelana. Autor listy Seweryan Kosowski. Toczno 16 sierpnia augusta 2026 roku wypełniła się pierwsza rocznica śmierci Bożenej Pamięty Jeromonacha Jakowa Jarosława Mazelana.
першого повоєнного греко-католицького священика в Польщі, який одразу почав служити в східнім обряді. В рідному селі покійного відбулися упам'ятнення. На місцевому цмонтері по недільній літургії в Шнітницькій церкві, скорше в церкві в Ущу Руським, була odsłużena zaupokійna liturgia, z inicjatywy rydnych była poświęcona propamiętna tablicia. Seło Czertyżne po 1947 roku stało porożnim. Czertyżne, miejsce lemkiwskiej pamięty. Seret zelenych lisiu Czertyżnoho, jakie do wyseliń było hromadą rachujuczą blisko 25 gazdiłok z cerkwi świętego Michała Archangela, zrujnowana w 1952 roku, zeszli się rydny Jeromonacha, ta jego bywszy parochiany. Na miejscu, gdzie w rokach 1785-1947 spoczyło 521 żyteli sela, była postawlona tablicia pamięty odcia Jeromonacha Jakoba Macelana, jaki choć zwrócił się już na zachodnich zemlach po akcji Wisła, żywo nosił w sercu ból za utraczonym lemkiwskim świtem. Sam wniósł wylogu tomu, żeby czertyżniański temetił przywrnuty w doślednym znaczeniu, jak oznaczony obszar, na który spoczywają kosty predkiu. Tabliciu. W przyjawności najbliższych Jeromonacha Jakoba, brata Bohdana, dwojurydnej sestry Anny i dalszych, poświatył otec Jarosław Czuchta, teperyszni parochinyci Wesoły Uściaruskoho i Gładyszoła. Pak była odsłużona panachida. Zo słowom od rodyny wystąpił Aleks Grechor Madzelan. Podziękował za pamięt o Jeromonachu Jakowi, że czeres 7 roku służył na Lemkołyni, przypomnął jego zasługi dla plekania doli czertyżnoho i sochranieniu cmonteria, nawiązał do tego, że pamięć dalszych pokoleń bude żyty, kole budut czuty potrzebu przychodyty w takie miście jak czertyżniański cmontir. Seło choć nic w nymany jednej chyży, żyje symboliczno dalsze, czeres opiku nad cmonterią, cerkwyską, aż po dalsze okruchły liczny ciakcy i Wisła, cy prynachidny podii, jak sesa poświaczana jednomu z wyznacznych wychitciu. Od cmontery w Czertyżnym hołosno zrobiło się początkiem 2000 roku, kole wyjawiło się, że to czertyżniańskie parceli, w tym parcela, gdzie nachodzic się temetił, były prodane w prywatne ruky. Zawdiaki w pertosty i borbi lemkiwskich seredowysk poweło się z ochrony te miejsce, gdzie spoczywają kosty predkił, a dilanka, gdzie nachodzic cmontier, była wydzielona z prywatnych gruntiów. Jeromonach Jakił, Madzelan. Jarosław Madzelan narodził się 18 wersnia septembra 1950 roku na zemli wyhnania w seli Kęszyci, blisko Zelenej Hory, gdzie po 1947 roku w naśledztwie wyhnania przyszło żyty jego rodyczom. Nianio, Grechory Madzelan, pochodził z Czertyżnoho. Maty Lubomera z Pałukiu z niedalekich izb. Z przyczyny delegalizacji dialności grekokatolickiej cerkwy w rokach 1946-56 w ramach realej, w jakich przyszło żyty wyselenciam, był okreszczony w rymokatolickim kosteli. Osnowną oświtu i maturalne spyty odebrał w Międzyrzeczy, a wnet poczuwszy poklikania staty grekokatolickim świeszczennikom, zaczął hladaty takiej możliwosti. W 1969 roku wstąpił do duchownej seminarii w Lublinie. W tamtym czasie nie było zmochy nawczaty się i służyty grekokatolikom seminarii w schidnim obriadi. Sytuacja grekokatolickich seminarystów, w tym samego Jarosława Madzelana, zmieniła się kolejnym ta inczyma grekokatolickima seminarystami, jakie późniejsze wstąpili do seminarii, zaopiekował się otec Wasyl Hrynek, odpowiedzialny za rozsijane grekokatolickie gromady w Polsce. Hrynek dopełniał ich nieznania w liturgii ta historii cerkwy. W 1985 roku Jarosław Madzelan stał pierwszym grekokatolickim absolwentem seminarii przy Lublińskim Katolickim Uniwersytecie. 9 maja 1984 roku był rukopołożony na diakona, na tamtot czas jeszcze w łatyńskim liturgicznym obleczeniu, ale już jerejskie świadczenia, jakie były udzielane w Międzyrzeczy 2 marca 1985 roku episkopom Pawłom Sochom, rymokatolicki episkop, odbyły się w bizantyjskim liturgicznym obleczeniu. To jak raz Jarosław Madzelan był pierwszym powojennym grekokatolickim świadczennikom, że od razu zaczął służyć na grekokatolickich parochiach bez służenia w łatyńskim obriadi. Początkowo w krótkim periodzie, od marca do sierpnia 1985 roku, młody świeszczennik Jarosław Madzelan służył jak sotrudnik przy parochii Joana Chrystytela w Peremyszle. Od 1985 do 1987 roku był administratorem parochii Pokroły Preświatej Bohorodyci w Komańczy.
Pak aż do 1990 roku służył jak paroch na północy Polszczy, w Biłym Bory i Barkowi. W 1984 roku był inicjatorem poklekania młodzieżnego ruchu Sarepta w Lemkiwskim Selinowycie. Ruch, jaki dzieje pod Nes w późniejszym czasie pretworzył się w Bractwo Grekokatolickiej Młodzieży Sarepta. W 1987 roku otec Jarosław Madzelan ruszył wstupyty na tamtot czas furt nielegalno do monasteria. Cytuania. Tyż przebywający w Biłym Bory, młody świaszczennik poznał się z jeromonachą Nikodymą Stecurą, jaki żył w rokach 1895-1990, jaki, buduczy częcią uniwskiej lawry, zatrzymał się w czasie wojennych lycholit w Polszczy. A o kilku jeszcze od mamy otec Jarosław czuł o częciach studytach, jakie male na Lemkowyni w Florencji swój monaster i pomagali na wkoleśnym ludziom, to poczuł w sobie poklekania do czerneczego życia. Wspominała przed rokiem uniwska lawra. Monasze obity skłał 26 maja 1989 roku, jak monach dalsze żył w Biłym Bory. Neodołcha piszą do monasteria Studion w Italii. Detołdycznym archimandrytom był Lubomir Huzar, późniejszy przedstojatel ukraińskiej grekokatolickiej cerkwy. W międzyczasie 28 lipca julia 1986 roku w Biłym Bory był jego postrych w Małschimu z menom Jakił. W 1993 roku jeromonach Jakił pereichał na Ukrainę, gdzie douczył do bratyi świato-uspańskiej uniwskiej lawry studyjskiego ustawu. W 1994 roku stał namiestnikiem lawry. W rokach 2000-2007 wertnął na Lemkołynu, gdzie był parochom w Hłysowi, Uściurowskim, Śnieneci i Gładyszowi. Potem stał naselnikiem monasteria świętego Michała w Lwowie, gdzie protiahom roku 2007-2010 był nastawnikiem spudeju, znaczy częcił, jak prożywający w monasterii nawczali się w lwowskiej duchowni seminarii. Do kincia zaliczył się w studyjskiej spilnoti, weduczy czernecze ta duszpasterskie życia. Bożenej pamięty jeromonach Jakił odwiedzał rydnu Lemkołynu. Merzy inczyma w 2017 roku na zaproszenia organizacyjnego komitetu w jedno z odciom Jarosławom Czuchtom odsłużyły panachidu na cmontery w Czertyżnym. Wspominający Nelem Pretkił, ale wszystkie żartwy wyhnania. Odsłużona panachida była odkryciem spilnotowych lemkiwskich upamiętnień 70. rocznicy tragicznej akcji Wisła. Chmer 16 sierpnia augusta 2025 roku w Lwowie, pochoronany je w lawri w Unewi. Wysłuchaliście dopisy, jakie opublikowane były na portale LMFM protiahom minułego tygodnia. Program zrychtowała Natalia Małecka-Nowak.

Роки милостреті, пойте, Богу нашому, пойте, пойте, цареві наші.

0: и премудрости и умы.
1: Верою, твое тело во мне.

Bonne nuit.

0: Dobry wieczór, witam bardzo serdecznie na słuchowisku. I jak już od dłuższego czasu, dneska też Petro Polański i jego nowela Listy Kobold. Czast 21. Zapraszam bardzo serdecznie. Na niebie pokazała się zoria. Torzestwenna nicz skończyła się, a z nią i poruszowania mebly na świti. Był to ostatni seans, w którym borba dwóch stremlin naszła rozwiązania. Damy poznali, że wekszy hosen z pohladu o magnetyzmi, który je wsyli z pasty pannu od monaszeskoho obleczenia. I tak nie darmo haleckie riuniny okryslują czas bytu i nebytu, na czas przygotowliń szoleta. Pak na amwoni świaszczennik czytał. Hlykeryja, panna stanu swobidnoho, nemałolitnia, wstupuje w taństwo supróżestwa z charytonom 25-letnim młodciom, który dowerszył marsz w Italiju. Wkazało się w czym kluczka. Charyton brał uczest w italijańskiej kampanii. Lem tołdy straszni zdesiatkowali jego połk, a win na płaszczyku Fausta perenius siadumkamy z italijańskiej do dawniejszej madiarskiej kampanii. Ale nie smotriaczy na to tu demaskacyju w odniesieniu do obytoj kampanii. Charyton dalsze opowiadał, że pobył na hołowu woroha, dalsze imenował wszystkie damy, donnamy albo siniorami i nazywał swoje sandałki po italijańsku skarpacijamy. Inakże skończył narodny spirytysta Protas. Wira w zabobony tak dołho istnuje w narodzi, poklanarit od bezdila popadat w zadumu. Kolej jednak od rozdumowania perejde do prawdywoj związy z przyrodą, to gdy zachbajut w nem powiązania z nerealnym świtom. Lem przyroda w syli wyliczyty duszu naroda od zabobonił. Na karpackich horach stritył jem teper Protasa w wielkiej stupeny z minę noho. Ranisznia zoria dowychła się, wszystko piszły z medolisa na wyznaczone miejsce obławy de lude do nahaniania uszczysleni się zyszły. Seret lisa na swobidnym miejscu postawlene było szatro, w którym po obławi mał byty bankiet. Niedaleko spoczywały welik boczko hambryna, a za nima antały palunki pereznaczenoj dla tysiacza nahaniaczy. Woszoł jem w huby nulisa. Ranisznia świżist uczyła się z lisowyma aromatami. Zemla, kotra nie zaznała iszczy płucha od chpadenoho liścia, była miachka, pohynała się. Krok było czuty lem w zrubach, deruń pid nohamy triszczyt. I zatriszczało za huszczawyną, rozchyliło się liścia, peres powały, wyczu stupajuczu masu. Medwediacza serst była dostatecznie widoczna. Ot i żwir, dumam z takim stricza może byty neciłką przyjemna. Ale blysnuło z niego oróżia. Wyzerat syba ołowa. Peredo mną stojał Protas. W miejsce starego kożucha mał win teper na sobie medwediaczu skoru wołosią nawerch. Z jego oczy szczes smutok, ustupyła tucha. Win iszął ne tak już pomały, ale zdawał się błyty rytnym bratom tych bytnych werchowyncił, szto na hucułach ne puszczajut ne chwylu swoich toporył i oróżia. Wzriłem w nioho jak se niebezpieczne drożania, win trias się nerwowo, a na joho radisnym lecy było wydno oznaki wnutrisznej horiaczko. Protas pozerał, jak pozerat człowiek bożewilny od perepełnienia szczęścią i zadowolenią, a radist jego licia była bardzo zastraszająca, jak pierwszy jego dyki zir. Win mene nie poznał, lem dale odyszał, poruszający się pomiędzy drzewami, jak prawdziwy lisowy welikan. Dołgy mariadamy okrużali selany szeroki lis, posuwali się napered i hnali dyczynu społoszenu zo swoho raju, iduczu na pełnu smert, kotra horozyła i odsotok myśliwych, jak lem żdali. Uż leżał koło szatra ubytej, upertej serniak i za to czystej dyk i spokojnej medwid. A pit szatrom zaczął się bankiet. Krużyli czary, otwierali się butylki. Czuty było z dorołkania, w debriu kotyli się porożni boczeczka. I my, oba z Antypom, zbliżali się do seredyny lisa, koli naraz mi towarzysz przystanął.
1: Co się mi prewediło? Besiduje win. Za drewamy pereichała jakesa dama na kony.
0: Dama?
1: No inakże, jak dama w czornym obleczeniu. Widomo, Amazonka, besiduju. Pełni jedna z okolici. Wydno ne peszczene, buduarowe ditia znaje życia w orach.
0: Za chwilu my faktycznie wzrili damu na ognistym Arabii, ale ledwie Antyp mich zatrymaty wosklik zachoplinia, rozdał się z bliska wystrzał i dama pustyła uzdoczku. Syła odyszła i z róg kula jej dostychła.
2: — To Elwira! — besiduwał Antyp. — Moja Elwira! Ona ranena!
0: W minuti był win prydami, kotra omliwajuczy od uchodiaczych sył życia zosunuła się z konia na ruky Antypa. Jej oczy zyszły się z jego zorą.
2: — Elwira! —
0: besiduwał Antyp, trymajuczy damu na swoich rukach.
2: Dziękuję ty za twoje pierwsze pełne pizrynia. Ty naprawdę wzięła od świst swój zir. Swarok doszmarył joho z nieba. Ja twi, już na wse twi. Twoje pizrynia dopełnyło moją lubą.
0: Oczy Elwiry zo szczęśliwiściu pozerali na Antypa. Jej blidniejuczy usta szeptali lem.
2: Antyp.
0: Ale w kińce syły odyszły. Risnyci opustyli się. Hołołka Elwiry, dostychnuta kulą, neznanoho proteunyka opała bezsylno. Werchowynci przyszykowali mary, nakryli ich sosnyną i odnesny Elwiru na swobodniejsze miejsce w lisi. Krasa jej zaznaczyła się teper niezwyczajni. Jej lice mygotiło na zielonym foni smerekowych hołuzok, jak srebrnobiła rosa na zielonym listku. Znał jem teper, że Antyp prawdu powidał. Wszystkie damy, kotry win pierwsze striczał, mochły mu byty obojatne. Mochły wyklikaty lem jedne spokój, a ne lubą. Mochły wywesty w korotki szał, ale ne w trwałe szczęścia. Krasa Elwiry mochła wołodity ciło i micno jego sercom. Poriunował jem lice jej z ostawszym siami w pamięty portretom. To ty samy ujmujuczy rysy, lem modne obleczenia zdawało się byty czużym dla toho liczka. Na dneska to już wszystko. Dziękuję bardzo serdecznie za uwagę. Czytała Monika Tylawska.

0: czytania to najlepsza zabawa, jaką wydumali sobie ludzie.
1: Czytanie to podorosz, kotra nigda się nie kinczyć, dołcha, ba, wiczna podorosz, w czasie kotroj stajemy się łagniejszy, milszy i barze człowieczy.
2: To czytat knyżki żyje dwa razy.
3: Radio czytalnia.
4: Chysza bez knyżok jest jak ciło bez duszy.
5: Dumam to czytam, czytam to jem.
6: Knyżki są towarzystwem, które sobie człowiek sam dobiera.
3: Dobry den. Witamy wszystkich słuchaczy i serdecznie prosimy na program Radio Czytalnia, w którym będziemy besidować o horach. Hory asocjują nam się z odczyzną, lemkołyną, utraczonym rajom, za jakim tużymy i furt wspominamy. I choć do niektórym z nas powyło się w hory wrnuty, to duże spraw wygląda teper inaczej jak przed wygnaniem. Na początek posłuchajmy piśniu Hory Nasze, która jest swego roda hymną, śpiewanym w czasie ważnych podii. Sławny ansambl piśni i tańca Lemkołyna z Bilanki najczęściej tą właśnie piśnią zaczynał swoje koncerty.

0: Dla denekotrych ludy hory to lemrizba terenu, ale dla nas, karpackich rusnakiu, są magicznym miściom, odczyzną. Posłuchajmy krótkiej czytanki z bukwaria, a ja znam azbuku.
1: Petro Murianka, hory Karpaty, tu hora i tam hora, za tą chorą chora. I za tamtą chora, tu blisko, zeleny dale syni, a tam na kraju horyzontu, sywy, prawie biły, to chory Karpaty, to Lemkołyna. Czytała Julia Kopylec.
0: My, Lemki Rusyny, tak ulubiliśmy swoje chory, że śpiewamy o nich barszczasto. Posłuchajmy jednej z wielu śpiewanok o naszych dorogich chorach.

0: Góry są magiczne i mogące. Kiedy się na nich smotryt z daleka, zdaje się, że sięgaj do samego nieba. Posłuchajmy wersza Iwana Hołowczaka, który nawet po wyseleniu na daleką Ukrainę nie zabył widoku wysokich, tuchych gór.
1: Iwan Hołowczak, Góry nasze góry. Góry nasze góry, stoją jak podpory. Все ще так здавало, щоби небо впало, але гори знають, небо підпирають. Беруть хо на плечі, кіт прийде вечір, небо на них дримат, місяць свічку тримат, світить му до дідня, земля моя рідна, яка ти височин, вік не сходиш з оч. Читала Наталія Полегач.
0: Жителі кожного села на Лемковині мають свою улюблену гору. Вапенним найбарже знаний є верх Фирдей. Osławlony w lemkiłskiej literaturze przez Iwana Żolema. Teper góra tota nachodzić się na granicy Magórskiego Nacjonalnego Parku i jest wielką turystyczną atrakcją. Ponieważ na jej wierzchu nachodzić się widokowa wieża. Warto się tam wybrać. Może zaochotyć was do tego opowiadania Iwana Żolema Oj wersze mi wersze.
2: Oj, wersze mi wersze. Z cyklu opowiadania starego Lemka, ujka Demka. Zapisał Łanio Żelem z seła Wapenne. Jakby wam dach to opowiadał, że Fyrdej nie jest najwyższa hora w świci, to nie wierte jomu, bo win bresze, albo was cyganyt, bo najwyższa hora w świci to Fyrdej, toż to nachodzić się medże Wapennym albo Dnarką, koło samego rozdzila. I nie śmijte się, bo wszytkie znają, że to prawda. A Nebiszka, moja baba, jak ja był jeszcze maleńki, to mi zawsze powiadała, że z niego wydno aż pił świta. Wy może zasto mu newirytę, to ja sam perekonał się, że to tiż prawda. Jak ja już kuspidris i małdesy koło wisem rokił, to my z fecką bodaką i łanią szopą wylizli aż na samej werch Fyrdeja, bo wse nas bar skortyło, uwydite od tamal aż pił świta. My piszli koło łazienok, w jakich kupali się w bołoci, kotre hardzi zwało się Borowina, chory lude, szto przyjeżdżali do Wapennoho z Gorlic, Bicza, Jasła, Zmychoroda i inczych mist, a po dwóch, trzech tyżniach odjeżdżali do miu już z doroły. A dalsze, przy samym Fyrdeji była studnia, z jakoj tekła woda dla tych łazienok, choć woda w niej zanosyła zgnyłyma jajcmy, ale chłorym bar spomachała, a takoj wody nigdy bilsze nie było. Kus wyższe na Fyrdeji byli gazdyłskie pola, zasadzone komperiamy i zasijane jarcią. A jeszcze dalsze, to już rosły same kriaky, berezyna, liszczyna i ternyna, w jakich pasła się chudoba. My drapali się dalsze, pomedze jadłowec, i dobry zasapany nareszcie wylizlizmy na samej werszok Fyrdeja. O, jak tu barz wysoko, powidat najstarszy z nas fecko. My rozsmotryli się i perekonali się, że z Fyrdeja widno barz daleko, na piłnicz od nas, desy tam w dolini leżała bodnarka, a poza chorą na prawo folusz. Dalsze za chorą pachoryna i inczy polskie seła. A jeszcze dalsze, za sywym tumaną, desy aż tam na kraju świta, stojało wielkie misto Jasło, w jakim Nebiszka moja baba była za swoho życia aż dwa raz. Z boku, tyż daleko w dolini, tiahnuło się rozdzila, a dalsze Lepynki i aż do Bicza, gdzie mi ujko Onufer wozył tesany kamień na budowu chysz. Na liwo, w szeroki zeleni dolini, jak w gnieździ, do samej cerkwy przytulała się macyna. Jej pererizała doroha, szto iszła dalsze na zachód peres macynki i sankowu do Gorlic. Gorlici to było takie welicz misto, w jakim była żelizna kolej, a moja mama każdy witorok prodawała jajcia i masło i kupowała mi fajne, biłe bułkę kukiełki. A na południe od nas, w głęboki jaruzi i nad Riczką, leżało nasze ridne seło Wapenne. Z werszyny Fyrdeja i oho sołomiane strichy i sady koło chysz i łuski kłaptyki pola byli jeszcze męszy, ale fajniejszy. O, jakie krasne nasze seło! Wykryknął zastot samej fecko. I prawie ciłe okrużone lisom. Tu wapennyk, tam maceńskiej lis, z toho boku fordej, a tam za zhora werch. Na tym wersi było kilka koszar, kady pastuchy zahaniali na nicz chudobu, jak uciłe lito pasly na horach. Popit macyńskim lisom listawali naftowu ropu i tam stojało duże naftowych szybiu. My, chłopczyska, często chodyli tam i smotryli, jak gdy stajut to tu czornu mazutu i znalezme, że to ty szyby sód bardzo wysoki, ale odtal swyrdeja i one były maleńkie i stojale desy tam głęboko w dolini. Poza werchą było seło Prychonyna, ale nam jej nie było wydno za chorą, lemzmy widzieli drugą chorą, Kornutu, tyż porosło temnym lisom. Za nią były seła Bortne, Świadkoła i inszy, a z drugiego boka Pstróżne, Ropycia i Małastił. Ale to te seła leżale w dolinach, medże chrebetamy hir, i nam wydno było lem werchy tych hir. One wystupali jeden spoza drugiego tak, jakby ciekawo prychladale się na nas. I czym dalsze od nas, tym barże synile się ich werchy i lisy, co ich pokrywali. A jeszcze dalsze, i to ty chory, i to ty lisy, rozpływali się w prozorni syniawi, co wisiła medże zemlą i nebom, ilem orły, hordy mieszkańci karpackich werchiu, spokino krużyli w niej, czatujuczy zdobycz. My dołho stojali jak zaczarowane, i nie mogliśmy nasmotryty się na totu wszytku krasotu. I kolizmy schodyli już w nys, to nam zdawało się, że my naprawdę wydzili aż pił świta. A pak po tym dola rozmetała nas po różnych krajach. Wydził jem różne zemli i moria, bezkoneczne stepy i wysokie chory, wielkie miasta i maleńkie seła. Ale nikoli, już nijaka chora nie zdawała się mi taka wysoka, jak to Twyrdej w Karpatach, bo z żadnej nie było wydno, aż pił świta, prekrasną Lemkołynu. Ach, neski, jak czasom przypomnę sobie to tu choru w Karpatach, to odraz zaczynam śpiwaty staru lemkiłsku śpiwanku. Oj, wersze mi, wersze, mi zelenej wersze, już mi tak nie budę, jak mi było persze. Czytała Barbara Duć.

Po wyseleniach Lemkił, Furday pozerał za swoimi ludźmi aż na czużynu. Posłuchajmy wersza Iwana Żelema, do kotroho muzyku skomponował Petro Murianka. Śpiwać sam kompozytor.

0: Na południowy zachód błyszczały kontury skalistych Tatriu. Na północy, pod samą jej porochą, drymało starynne miasteczko Grybiu. Z jego nieproporcyjnego wyliczałym rynkom kostełom i zaraz w jego sąsiedztwie, jakby w jego tiny, krasowała się trybanna cerkołcia schidniego obriadu. Widno było odtal duże tak lemkiłskich, jak i lackich sił, rozpołożonych po dolinach i horach toho malowniczego regionu. Może za to polubił jem to tu horu, że już w dzieciństwie nasz uczytel, Mihajło Hucaluk, wodył nas tu na sam werszok na prochulku i sprawlaliśmy tu niezabyty hajuk. A może za to, że jak jem już pidris, to wozył jem odtal ciężkie bukowe dereło? A może proto, że pazjem tu koroły i zbachnął wszystkie tajemnici tej czudowej hory? Znał jem, że w czornym lisi jest carstwo malin i czernic, ale chyba tu nie znajdziesz. Za to w dubowej dolini po doszczach zbieraj ich, kiłko zanesesz. Znał jem, gdzie mają swoje nory lisy, borsuki. Znał jem, w których duplach wodiat się żołny, puchaczy, wowirki czy inczy lisowy mieszkanci. Ja znał, adże o dykich pczołach wysoko w oczku starojalyci. Hasył jem z prachu w krysztalnym dżereli na byczej pokuti. Szto to powidali stary ludę, że kto jej bude czasto pył, musit odejty na czużynu. No i tak się stało. Ostał się Lemson. Czytała Monika Tylawska.
1: Obraz rodnych gór gostyt w sercach każdego górniaka. Posłuchajmy, jak pragnął go zachoronyty Iwan Hołowczak.
2: Iwan Hołowczak, są na świecie takie chory, są na świecie takie lisy, nad jakima syn prostoli, złotą kulą, są cywisyt. To te chory, ta polany, to prababci lemkołymy, to te lisy rozfiljany, to pradidy werchowany. Hej wy, chory, zelen łuky, wilisoczkę borodaty, beru sercią was na ruky, by się z wami lubowaty. Dołucho budu was znusyt, śpiwa noczkę wam śpiwaty, do klasące oczem śwityt, budu chory was kochaty. Prachnu załse na stereczkach, boso uczuwaty trawę, żeby nie zbladł w serdeczku mój obraz wasz łaskawy. Recytowała Sofia Rutkowska.
1: Narody, jak nigdy nie żyły w horach, nie rozumieją, kiełko one mogą znaczyć. Zapraszamy na śpiwanku z płatni śpiwy naszego rodu.

Muzyka poważna, klasyczna, do posłuchania w każdą niedzielę o godzinie 8 wieczorem. Prosit Paulo Małecki.

Verše Lemkiewskie Radio. Lem.

Čaradenes Zaran. LMFM. Słuchaj, передавай другим. LMFM.

Lem FM 106 i 6 Gorleci 103 i 8 Polkowyci Lem FM to twoje radio.

Muzyka poważna, klasyczna, do posłuchania w każdą niedzielę o godzinie 8 wieczorem. Prosit Paulo Małecki.

u stóp moich, kraina dostatków i krasy. Nad głową niebo jasne, tłok piękne lice. Dlaczegoż stąd ucieka serce w okolicy? Dalekie i niestety jeszcze dalsze czasy. Litwo, piały mi wdzięcznie twoje szumiące lasy, niż słoiki bajdaru, saltiry dziewicy. I weselsze teptałem twoje trzęsawice, niż rubinowe morwy, złote ananasy.

Tak daleki, tak różna Wawilię pamięta. Dlaczegoż roztargniony wdycham bez ustanku do tej, którą kochałem dni moich poranków. Ona w grubej dziedzinie, która mi odjęta, gdzie jej wszystko wiernym powiada kochanku, lepcząc świeże myślady, przyszłej pamiętam.

Gdy góry wołają, odpadzieć im trzeba. Szczerb na percie zdobywać, by być bliżej nieba. Z płoziraćka wysoku orał gniazdo wije. Kany między turniami Kłazicka.

zmarszczek to koło stroskaczy. Nie znikasz, gdy znoju i zmagań bieg ustał. Bo afterparty